0: The Polish radio program is brought to you every Sunday morning at this time by the Cosmopolitan Broadcasting Company and its many sponsors. Polish music, community news, and information for your Sunday morning enjoyment. And now, here is your hostess, the golden voice of the Polish radio program, Eugenia Stolarczyk.
1: Good morning. Welcome. Today, accent will be on Poland's capital, city of Warsaw. We will hear songs describing her beauty, life, and people. Dzień dobry, drodzy rodacy. Dzisiejszy program jest ukłonem dla naszej stolicy Warszawy. Słuchać będziemy piosenki opiewające urodę, życie i ludzi. Już od dziesięcioleci Warszawa jest wdzięcznym tematem nie tylko dla malarzy i poetów, ale także dla twórców piosenek. Ciągle zmieniające się oblicze i wizerunek miasta są inspiracją pobudzającą wyobraźnię kompozytorów i autorów piosenek, których Warszawa ma mnóstwo. Piosenki o Warszawie charakteryzowały się zawsze ładnymi melodiami, szybko wpadającymi w ucho, o czym przekonamy się również dzisiaj. Dzisiaj niedziela, 23 sierpień, imieniny Apolinarego, Filipa, Róży i Waleriana. Składam serdeczne życzenia wszystkim tym, którzy obchodzą imieniny, urodziny i jubileusze dzisiaj i w najbliższych dniach. Serdecznie pozdrawiam wszystkich chorych i życzę im szybkiego powrotu do zdrowia. Szczere wyrazy współczucia dla tych, którzy ostatnio stracili bliską osobę. Program rozpoczynamy pieśnią, kiedy ranne wstają zorze, śpiewa Bernard Ladysz.

Chwalmy Pana i dziękujmy Panu Bogu za wszystkie dobrodziejstwa. I prośmy Pana Boga, by miał w opiece nas i nasz kraj, byśmy nie zbłądzili z drogi prawdy i wolności. Warto wiedzieć, że 23 sierpnia 1926 roku urodził się Jerzy Gąsowski, archeolog, autor publikacji Narodziny średniowiecznego świata. Zmarł w 2021 roku. Piosenka o mojej Warszawie śpiewa Jerzy Połomski.

Ja wiem, żeś ty dzisiaj nie taka, że krwawe przeżywasz dziś dni, że rozpacz, że ból cię przygniata, że muszę nad tobą

Warto wiedzieć, że 24 sierpnia 1736 roku urodził się Stanisław Małachowski, marszałek Sejmu Czteroletniego, jeden z przywódców Stronnictwa Patriotycznego. Brał udział w przygotowaniu Konstytucji 3 maja. Zmarł w 1809 roku. I 24 sierpnia 1966 roku zmarł Tadeusz Komorowski, pseudonim Bur, generał, premier rządu Rzeczypospolitej na uchodźstwie, komendant główny Armii Krajowej, kawaler orderu Orła Białego i Virtuti Militari. Urodził się w 1895 roku. George Salo zaprasza na zakupy najlepszej w świecie kiełbasy w europejskim stylu, produkowanej przez Steigmitz Market w Parma. W Steigmitz znajdziemy smaczne wędliny, bogaty wybór europejskich przysmaków, które ułatwią szybkie, apetyczne posiłki bez straty czasu na gotowanie. Steigmitz oferuje oprócz wyrobów masarskich wyroby garmażeryjne i tak sznycle, gołąbki, pierogi, naleśniki, kapustę z kluskami, placki ziemniaczane, barszcz czerwony, kapuśniak, kilka rodzajów sałatek, kanapki. Dużym powodzeniem cieszy się kiełbasa pieczona, pyszna kiełbasa krakowska, a poza tym świeża kiełbasa, bekon, mielona wieprzowina i wiele, wiele innych. Przed kupnem zawsze można spróbować wędliny, co ułatwi wybór i pełną satysfakcję. Właściciel George Salo zaprasza do odwiedzenia sklepu Steigmitz pod adresem 53-38 State Road w Parma. Telefon do Steigmitz kierunkowy 216-398-0183. Powtarzam, 398-0183.

Polish Day at Sorrowful Mother Shrine in Bellevue, Ohio, is this year, September 20th. So put this in your calendar. Polish Day in Bellevue, Ohio, September 20th. Jest wiele powodów, dlaczego warto skontaktować się z domem pogrzebowym Golubski Funeral Home. Między innymi po to, żeby sporządzić testament i uzgodnić wszystko przed czasem, co dla nas jest ważne w chwili rozstania wcześniej, aby zaoszczędzić sobie spokój i stres dla rodziny. I jeszcze jeden bardzo ważny powód, dlaczego warto skontaktować się z domem pogrzebowym Golubski Funeral Home w Cleveland lub w Parma. Golubscy pomogą z kosztami pogrzebu osobom, które mają ograniczony budżet i są na zasiłku społecznym. Proszę w tych sprawach skontaktować się z domem pogrzebowym Golubski Funeral Home w Cleveland, 6500 Fullerton Avenue. Telefon 216 kierunkowy 341-0940 i Golubski Funeral Home w Parma 5986 Ridgeway. Telefon kierunkowy 440-886-0200. In time of needs, when you need help, call Golubski Funeral Home in Cleveland 216-341-0940 or Golubski Funeral Home in Parma 440-886-0200. Also, Golubski is available for at-need and pre-need arrangements. They can assist you with spend-downs for funeral arrangements, for Medicaid eligibility. So help is on your way. You just have to ask dependable people by calling Golubski Funeral Home in Cleveland or in Parma.

0: rusza przez rynek i gaśnie bez sił. Ogródek z muzyką jest, zda się, tuż, tuż. I blady znów Niko, Bielański znów kurz. To kurka ta rynek, walczyka nam gra. Warszawski gorynek, pamiętaj ja. Przepływa przez rynek, jak gdyby się śnił ten walc, katarynek spalonych na pył.
1: Warto wiedzieć, że 25 sierpnia 1936 roku urodził się Henryk Wissner, historyk, profesor nauk humanistycznych. Jego publikacje: Janusz Radziwiłł 1612-1655, Władysław IV Waza, Najjaśniejsza Rzeczypospolita, Szkice z dziejów Polski szlacheckiej XVI i XVII wieku. Pierogi to kulinarna ikona Polski, symbol tradycji, gościnności i rodzinnych spotkań. Są sercem polskiej kuchni. We love pierogi. Lubimy pierogi na co dzień i od święta. I na każdą uroczystość, o każdej porze roku, są szybkim, praktycznym i zdrowym daniem. Zwłaszcza, gdy są to Sofis na natural pierogi, produkowane przez naszą dzielną rodaczkę, panią Zofię Żebrowską, pod adresem 4617 Turney Road w Garfield Heights. Telefon 216 kierunkowy 341-5910. Sofis natural pierogi różnią się od innych, ponieważ nie zawierają szkodliwych dla zdrowia konserwantów, wzmacniaczy smaku i koloru syropu kukurydzianego i są produkowane z niewybielanej mąki. To wszystko powoduje, że są bardzo popularne, zdrowe i smaczne. Sofis Natural pierogi są do nabycia w wielu sklepach na terenie Metropolitan Cleveland i w Ohio. Między innymi w Heinen's, Discount Drug Mart, Giant Eagle, Marks Myers, a także w Sofis Natural pierogi Retail Store. 4617 Turney Road w Garfield Heights w dużym asortymencie smaków w byłym Peter's Market. Sofis Natural pierogi Retail Store jest otwarty w środy, czwartki i piątki od 10 rano do 4 po południu. Można tu kupić różne popularne polskie potrawy, gotowe tylko do podgrzania, i polskie piwo w dużym asortymencie. Rodzina Żebrowskich pozdrawia swoich klientów i całą Polonię i zaprasza na zakupy do Sofis Natural Pierogi Retail Store i życzy smacznego

Tylko wybrać ta czy ta, każda serce odda chętnie, a ja jakoś obojętnie, no trudno, chociaż co się tyczy mnie. Zasadniczo czemu nie, lecz na razie, lecz chwilowo,

0: płynie Wisła, płynie w opolskiej krainie, a dopóki płynie, Polska nie zaginie.
1: WERE 1490 Cleveland Heights on Sunday morning with the Polish accent. Every Sunday morning from 9 till 10 you can enjoy traditional, contemporary and folk music of Poland over WERE 1490 on your radio dial with your host Eugenia Stolarczyk. Słuchają Państwo polskiego programu radiowego z rozgłośni WERE 1490 Cleveland Heights w układzie i opracowaniu Eugenii Stolarczyk. Program ten jest kontynuacją najstarszego polskiego programu radiowego założonego w 1927 roku. Można nas słuchać na fali 1490 w każdą niedzielę od 9 do 10 rano przez uprzejmość ogłaszających się firm, organizacji i zawdzięczając aktywnemu współdziałowi ofiarności i życzliwości słuchaczy. W sprawie ogłoszeń w programie proszę dzwonić 216-641-7528. Moim inżynierem jest Dave.
2: If you would like to place an announcement on this Polish radio program, please call me at 216-641-7528 or 310-741-3337. I will repeat 216-641-7528 or 310-741-3337. And I thank you.
1: And just a reminder that you can also listen to this Polish program over the internet at newstalkcleveland.com, no matter where you are in the world at broadcast time.

Discount Drug Mart to sklep, gdzie można znaleźć absolutnie wszystko, co jest nam potrzebne. Od żywności do kosmetyków. Tu wypełnimy recepty lekarskie i kupimy kartki z życzeniami na wszystkie okazje. Kartki Ambasador, kartki Hallmark. Discount Drug Mart posiada wszystko to, czego szukacie. Po cenach, których nikt nie pobije. Grzeczna, sprawna usługa kasjerek, której nie dorównają nigdzie. Discount Drug Mart jest jednym i jedynym miejscem do zatrzymania się po wszystko, co potrzebujecie. Discount Drug Mart jest otwarty codziennie przez okrągły rok, włączając niedzielę i święta. Dyplomowany farmaceuta jest tutaj zawsze na dyżurze.

Irena Santor śpiewała piosenkę Pójdę na Stare Miasto. Warto wiedzieć, że 28 sierpnia 1936 roku urodził się Tadeusz Gosk, tłumacz literatury fantastyczno-naukowej. Zmarł w 1993 roku. I 28 sierpnia 1946 roku urodził się Michał Komar, scenarzysta i krytyk filmowy, autor sztuk teatralnych, wydawca, publicysta. Jego scenariusze filmowe Szpital Przemienienia, lata 20, lata 30. I 28 sierpnia 1946 roku zmarła Danuta Siedzikówna, sanitariuszka 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. Urodziła się w 1926 roku. We love pierogi, because they come handy in any season and any time. Quick, delicious and healthy meal, especially if those are Sophie's natural pierogi, made in Garfield Heights by Sophie Żebrowski. Why? Because Sophie's natural pierogi have no preservatives, no artificial color or flavors, no high fructose corn syrup, no bleached flour. This is huge difference for those that want to eat healthy and read labels. For your convenience, you can buy Sophie's natural pierogi in many stores in metropolitan Cleveland and Ohio. You will find them, among others, at Giant Eagle, Discount Drug Mart, Heinen's, Marks Myers, also at Sophie's Natural Pierogi Retail Store, 4617 Turney Road in Garfield Heights, located in the old Peters Market. You can phone them 216-341-5910. Sophie's Natural Pierogi Retail Store is open Wednesdays, Thursdays and Fridays from 10 a.m. till 4 p.m. They have Polish favorite dishes for your everyday meals and some Polish goods and Polish beer. You will love to shop at Sophie's Natural Pierogi Retail Store, 4617 Turney Road in Garfield Heights. Żebrowski's family sends you away best greetings and invitation to shop at Sophie's Natural Pierogi Retail Store.

Irena Santor śpiewała piosenkę Na krzywym kole. Polish Day at sorrowful Mother Shrine in Bellevue, Ohio will be this year celebrated on September 20th. Main celebrant is Father Krzysztof Kardzis, who is pastor. He's also former missionary at Sacred Heart Church in Fremont, Ohio. Also, Father Michał Krupka, who resides in Cleveland area and assists at Polish parishes. Warto wiedzieć, że 29 sierpnia 1756 roku urodził się Jan Śniadecki, astronom, matematyk, filozof, geograf, krytyk literacki. Zmarł w 1830 roku. A 29 sierpnia 1876 roku urodził się Jan Skotnicki, malarz, artysta plastyk, żołnierz 2. Brygady Legionów. Zmarł w 1968 roku. I 29 sierpnia 1956 roku urodził się Andrzej Fryszki, historyk specjalizujący się w historii najnowszej. Jego dzieła Opozycja polityczna w PRL 1945-1980, Rewolucja Solidarności 1980-1981.

Dzisiejszy program pomogły opłacić i przesłały go Państwu z najlepszymi życzeniami i pozdrowieniami następujące firmy i organizacje. Sklepy Discount Drug Mart, domy pogrzebowe Golubski Funeral Home w Cleveland i w Parma, State Meats Market w Parma, Sophie's Natural Pierogi w Garfield Heights. Program ten może istnieć i służyć Polonii dzięki ogłaszającym się firmom i organizacjom. Proszę uprzejmie korzystać z ich usług.

Janičkovi had babnu kustočku, Joškovi zašpierko za čapočku, a curkovi sama ja się dala, bo ja joho vernie junkovala. A curkovi sama ja się dala.